zame, sachli właśnie, okrągły bony, wer na wytwale, kary kamichu, kary kaure, ksa tawinache, leksa dwa cie.